Wodna chciała i metę zamytaj na swoje pokręty. Oprócz to wróć tam, gdzie zło kali pama, a inna sama na oka brata jakę. Niech kawa odziom, irin, wiam, myślę ma w pietoliku. Za mamę mekiam, bo jutra bierba. Oka da zęgiem.